z wymiany ciosów, która trwa już 10 dni. Operacja ma na celu ograniczenie zdolności militarnych Iranu, wykorzystywanych do ataków na żeglugę w cieśninie Ormaz. Donald Trump ostrzegł Iran przed konsekwencjami za zabicie amerykańskich żołnierzy, zapowiadając dalszy odwet. Administracja Stany Zjednoczone ogłosiła, że operacje wojskowe będą kontynuowane, aż do odwołania. W wyniku ostatnich ataków zginęło prawie 3 amerykańskich żołnierzy. W wakacje często zmieniają się nasze nawyki żywieniowe, co negatywnie wpływa na zdrowie jamy ustnej. Lekarz-stomatolog Marta Matuła zwraca uwagę, że podjadanie słodkich przekąsek i napojów oraz pomijanie wieczornego mycia zębów mogą prowadzić do próchnicy. Specjaliści zalecają, aby przed urlopem skontrolować stan zębów, ponieważ wiele osób odkłada wizyty u dentysty na później, co może skutkować poważnymi problemami zdrowotnymi. Dietetyczka Agnieszka Karelus przestrzega przed nadmiernym luzowaniem ograniczeń żywieniowych podczas wakacji, co może prowadzić do zatrucia pokarmowego lub innych dolegliwości zdrowotnych. Warto dbać o umiar w diecie oraz odpowiednie nawodnienie, aby uniknąć problemów zdrowotnych po powrocie z urlopu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwołał Michała Fedorowa ze stanowiska ministra obrony z powodu braku efektywnej współpracy między Ministerstwem Obrony a kierownictwem Sił Zbrojnych Ukrainy. Dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, generał Syrski, w swoim oświadczeniu podkreślił, że relacje między nimi miały charakter wyłącznie zawodowy, a doniesienia o konflikcie nie odzwierciedlają rzeczywistości. Syrski przyznał, że jego sposób działania mógł być odebrany jako surowy i przeprosił Fedorowa, zaznaczając, że należy skupić się na sprawach ogólnych, a nie personalnych. Dodał, że wojna wymaga pracy instytucji państwowych, a nie publicznych sporów, które mogą przynieść korzyści tylko wrogowi. W kontekście zmian w resorcie obrony, Syrski wyraził zaniepokojenie narastającymi podziałami w społeczeństwie ukraińskim. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z sieci sklepów Rossmann płatków kokosowych marki Leo Good Foods z powodu przekroczenia dopuszczalnego poziomu pochodnych dwutlenku siarki. Spożycie tego produktu może wywołać reakcję alergiczną u osób z alergią na siarczyny, dlatego nie należy go spożywać. Dystrybutor SNS Foods Spółka z OO uruchomił procedurę wycofania kwestionowanej partii, a także rozpoczął proces informowania klientów w sklepach. Rossmann SDP Spółka z OO również wprowadził procedurę wycofania produktu ze sprzedaży. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające oraz monitorują proces wycofania. Mistrzowie świata w piłce nożnej, reprezentacja Hiszpanii, zostali uroczyście powitani na ulicach Madrytu po zwycięstwie w finale mundialu. Król Filip VI podkreślił, że turniej był historyczny, z największą liczbą uczestników wynoszącą 48 drużyn. Po powrocie z Stanów Zjednoczonych piłkarze spotkali się z premierem Pedro Sanchezem, a następnie wyruszyli na plac Cibeles, gdzie z powodu licznych kibiców autobus z ekipą przybył z okołogodzinnym opóźnieniem. Wśród ponad miliona fanów, którzy zgromadzili się na placu, skandowano hasła na cześć drużyny, a niektórzy wyrażali krytykę wobec władz Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej. Obchody na placu Cibeles mają zakończyć się we wtorek po północy, a na scenie wystąpią znani artyści. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT. Music and memories. DHT.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do czwartku do 17 w województwie mazowieckim na drodze S7 między węzłem Płońsk Południe a węzłem Płońsk Centrum obowiązują ograniczenia ruchu. Od jutra od północy do soboty 1 sierpnia do północy w województwie śląskim na drodze 44 a w Bieruniu obowiązują ograniczenia ruchu. W województwie śląskim remontują nawierzchnię i odwodnienie, a dodatkowo na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz przełożone na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Lionel Messi po porażce Argentyny z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata wyraził swoje głębokie emocje na Instagramie, pisząc, że ból jest ogromny i że rana potrzebuje czasu, aby się zagoić. Po meczu, gdy kamery uchwyciły go siedzącego samotnie na murawie z twarzą ukrytą w dłoniach, jego reakcja poruszyła piłkarski świat. Messi zaznaczył, że drużyna osiągnęła wiele, docierając do dwóch finałów Mistrzostw Świata z rzędu, a także podziękował kibicom za wsparcie. Nie odniósł się jednak bezpośrednio do swojej przyszłości w reprezentacji, pozostawiając pytania o swój udział w kolejnych mistrzostwach. Hiszpania zdobyła tytuł Mistrza Świata po raz drugi w historii. W Grecji prognozowane są temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza, a władze zalecają mieszkańcom unikanie pracy na świeżym powietrzu w godzinach największego upału. Osoby bez dostępu do klimatyzacji mogą korzystać z klimatyzowanych ośrodków, a uruchomiona została całodobowa infolinia alarmowa w celu udzielania porad medycznych. W niedzielę w Grecji wybuchło 37 pożarów.

zapłaci wielokrotnie. W wyniku irańskiego ataku balistycznego i dronowego na bazę w Jordanii zginęli porucznik Tyler James Fien oraz szeregowa Isabelle Gonzalez. Dodatkowo, jeden żołnierz zginął w Iraku podczas detonacji niewybuchu pochodzącego z irańskiego drona kamikadze. Trwa proces identyfikacji szczątków żołnierzy znalezionych na miejscu ataku. Dwaj pracownicy ambasady Francji w Iranie zostali zatrzymani i przesłuchani przez irańskie służby w Teheranie, co szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot określił jako zastraszanie i rażące naruszenie immunitetu dyplomatycznego. Pracownicy ambasady byli przetrzymywani przez kilka godzin, a jeden z nich był napastowany. Po incydencie dotarli do ambasady i oczekują na powrót do Francji. Barrot zapowiedział, że sytuacja ta nie może pozostać bez konsekwencji i przekazał swoje zaniepokojenie ministrowi spraw zagranicznych Iranu. Hiszpańska drużyna piłkarska zdobyła tytuł Mistrza Świata, pokonując Argentynę 0-1 w niedzielnym finale. Gol Ferrana Torresa w dogrywce zapewnił Hiszpanii drugi tytuł, po tym, jak poprzednio triumfowali w RPA w 2010 roku. Emocje kibiców były tak intensywne, że sejsmografy w całym kraju zarejestrowały 3 wyraźne wstrząsy związane z przebiegiem meczu, w tym momenty zdobycia bramki i końcowy gwizdek. Hiszpańska Wyższa Rada Badań Naukowych podkreśliła, że podobne zjawiska miały miejsce podczas wcześniejszych meczów reprezentacji, co oświadczy o silnym zaangażowaniu fanów. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia. You are listening to hits of 3 generations on D-

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Andy Burnham, nowy premier Wielkiej Brytanii, rozpoczął formowanie swojego rządu. Wes Streeton objął stanowisko ministra obrony, a Ed Miliband został ministrem spraw zagranicznych. John Healey został ministrem finansów, a Angela Rayner kieruje ministerstwem mieszkalnictwa. Yvette Cooper objęła ministerstwo zdrowia, natomiast Lucy Power została ministrem edukacji, a Jonathan Reynolds ministrem biznesu i handlu. Skład nowego gabinetu wskazuje na kontynuację zmian w brytyjskiej polityce. W poniedziałek, 20 lipca, nad Polską występowały burze, którym towarzyszyły opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Jak informuje synoptyk, w chłodnej masie powietrza pochodzenia arktycznego przemieszczał się front atmosferyczny, a grzmoty były słyszalne szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim, w rejonie Górowa i Ławeckiego. Burze były słabe i umiarkowane, a opady wyniosły od 5 do 10 litrów na metr kwadratowy, z porywami wiatru osiągającymi prędkość do 70 km na godzinę. Około godziny 21 burze zaczęły wygasać. Holenderska firma ASML, największy producent urządzeń do wytwarzania półprzewodników, planuje przyznać pracownikom premię w wysokości 20 tysięcy euro, pod warunkiem, że pozostaną w firmie do roku 2030. Program, który ma ruszyć 1 stycznia 2027 roku, będzie dostępny dla wszystkich uprawnionych pracowników, a szczegóły jego warunków są jeszcze dopracowywane. ASML, notowana jako najcenniejsza spółka w Europie, odnotowała w tym miesiącu zysk netto wynoszący 2,92 miliarda euro. Obecnie firma zatrudnia 44,5 tysiąca osób na całym świecie, z czego większość pracuje w Holandii. Działania te są częścią trendów branży półprzewodników, gdzie firmy oferują dodatkowe świadczenia w odpowiedzi na niedobór wykwalifikowanej kadry. Słynna szachistka Judith Polger odmówiła przyjęcia nominacji na prezydenta Węgier, tłumacząc, że nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Polger wyraziła wdzięczność za zaproszenie do objęcia urzędu, podkreślając, że będzie wspierać nowego prezydenta w realizacji jego celów. Tymczasowo obowiązki głowy państwa przejęła przewodnicząca węgierskiego parlamentu Agnes Forstoffer. Węgierscy deputowani mają 30 dni na wybór nowego prezydenta. Dotychczasowy prezydent Tamás Szulyok ogłosił swoją rezygnację w związku z podpisaniem poprawki do konstytucji.

0: należy zachować ostrożność i unikać prób płoszenia zwierzęcia. Koniec serwisu. Czas na Wasze ulubione kawałki.
1: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył weryfikację warunków wsparcia finansowego dla Ukrainy. CO umożliwia przekazanie około 690 milionów dolarów dla Kijowa. Całkowity czteroletni program pomocowy przewiduje 15 miliardów 600 milionów dolarów dla ukraińskiej gospodarki. Dalsze transze wypłat będą uzależnione od postępów w reformie systemu podatkowego w Ukrainie. Fundusz będzie monitorował realizację uzgodnionych reform przed uruchomieniem kolejnych wypłat. Hiszpania zdobyła Puchar Świata, pokonując Argentynę 1-0. Jednak na stadionie zabrakło prezydenta Unii Europejskich Związków Piłkarskich Aleksandra Ceferina. Jego nieobecność związana jest z kontrowersyjną decyzją FIFA, która zawiesiła czerwoną kartkę dla zawodnika, co Unia Europejskich Związków Piłkarskich uznała za złamanie zasad fair play. W oświadczeniu Unii Europejskich Związków Piłkarskich podkreślono, że ta sytuacja to przekroczenie czerwonej linii. Obecność prezydenta FIFA Gianniego Infantino oraz prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w loży honorowej dodatkowo podkreśliła napięcia między FIFA a Unią Europejskich Związków Piłkarskich. Ceferin, będący również wiceprezesem FIFA, wcześniej sprzeciwiał się rozszerzeniu Mistrzostw Świata do 48 drużyn. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski zwrócił się do komendanta głównego policji o wyjaśnienia dotyczące interwencji funkcjonariuszy w siedzibie Trybunału, która miała miejsce 14 lipca. W piśmie zażądał informacji

miał zabić polityczkę w jej domu w Haiti w hrabstwie Devon 8 lipca. Został zatrzymany 3 dni później. Śledczy badają możliwe motywy, w tym wątki polityczne lub terrorystyczne, jednak nie informują o szczegółach. W związku z tą sprawą policja nie poszukuje innych osób. Fala upałów w Grecji przyniosła temperatury przekraczające 40 stopni Celsjusza, z najwyższą wartością wynoszącą 41 stopni w środkowej części kraju. Tego rodzaju zjawisko jest nietypowe, ponieważ zwykle Grecję nawiedzają upały wcześniej w sezonie. Prognozy przewidują, że od czwartku mieszkańcy mogą spodziewać się opadów deszczu, co przyniesie ulgę od wysokich temperatur. Warto zauważyć, że w Polsce i innych częściach Europy Zachodniej i Środkowej również występują rekordowe fale upałów. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Premier Kanady Mark Carney ogłosił gotowość do intensyfikacji rozmów w sprawie nowych ceł nałożonych przez Donalda Trumpa, które wynoszą 50% na wybrane towary z Kanady. Carney podkreślił, że działania Kanady są odpowiedzią na wcześniejsze taryfy w Stanach Zjednoczonych, które naruszały umowę KUSMA. Rząd Kanady planuje rozwijać propozycje mające na celu rozwiązanie sporu oraz promować wolny i uczciwy handel. Premier zaznaczył, że jego priorytetem jest ochrona gospodarki Kanady. Krytyka decyzji Trumpa pojawiła się także ze strony kanadyjskich partii opozycyjnych, które wzywają do działań odwetowych. Dziś w Polsce temperatura maksymalna wyniesie od 17 do 22 stopni Celsjusza. W wielu regionach kraju wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, a silny wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość do 90 km na godzinę, szczególnie na północnym wschodzie. Najwięcej opadów deszczu przewiduje się na północnym wschodzie, a na Bałtyku zapowiadany jest sztorm o sile do 9 w skali Beauforta. Chłodne powietrze sprawi, że dzisiejsza pogoda będzie przypominać bardziej wczesną jesień niż środek lata. Siły amerykańskie zaatakowały irańskie centra dowodzenia wojskowego, bazy rakietowe oraz systemy obrony powietrznej, co oznacza 10. noc z rzędu działań militarnych przeciwko Iranowi. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej poinformował o eksplozjach na dwóch tankowcach w cieśninie Ormaz, gdzie irańskie władze zapowiedziały zamknięcie szlaku do czasu zakończenia działań Stanów Zjednoczonych. Departament Stanu Stany Zjednoczone wydał ostrzeżenie dla Amerykanów na całym świecie, podkreślając, że sytuacja bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie pozostaje złożona i istnieje ryzyko eskalacji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział zdecydowaną odpowiedź na ewentualne straty wśród amerykańskich żołnierzy, a w miniony weekend zginęło co najmniej 3 wojskowych Stany Zjednoczone. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych zablokował lub przejął ponad 2000 stron internetowych za nielegalne transmitowanie meczów Mistrzostw Świata. W ramach operacji Czerwona Kartka zamknięto ponad 1000 domen w samych Stanach Zjednoczonych, a także zablokowano domeny w Kolumbii, Brazylii, Dominikanie, Peru oraz Argentynie. Zastępca prokuratora generalnego Tyson Duve podkreślił, że działania te potwierdzają zaangażowanie rządu w ochronę praw własności intelektualnej. Operacja obejmowała również przeszukania i zatrzymania w Kolumbii w celu zwalczania podrabianej odzieży sportowej. Trwa wewnętrzny spór w Prawie i Sprawiedliwości, który może wpłynąć na polską scenę polityczną.

pała z kibicami. W sprawie brutalnego zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan sąd ma ogłosić wyrok 31 lipca, jednak prokurator wniósł o wznowienie procesu, co może wpłynąć na dalszy przebieg sprawy. To były wiadomości Radia DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do soboty 1 sierpnia do północy w województwie śląskim na drodze 44A w Bieruniu trwają prace przy nawierzchni i odwodnieniu. Na kierunku Warszawa-Gdańsk układane są warstwy ścieralne nawierzchni, a węzeł Płońsk Centrum pozostaje zamknięty z objazdem dla relacji Płońsk-Warszawa. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy oraz na jezdni lewej w kierunku Pyrzowice. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Donald Trump poinformował o owocnej rozmowie z nowym premierem Wielkiej Brytanii, Andym Burnhamem, podczas której omówiono m.in. stosunki amerykańsko-brytyjskie, handel oraz bezpieczeństwo. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział, że w niedalekiej przyszłości spotka się z Burnhamem, aby omówić wspólne interesy. Pierwsze bezpośrednie spotkanie może odbyć się podczas Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu. Brytyjscy urzędnicy nie przewidują znaczących zmian w relacjach z Stanami Zjednoczonymi po objęciu przez Burnhama urzędu. PiS trwa wewnętrzna walka, a Jarosław Kaczyński postawił ultimatum współpracownikom Mateusza Morawieckiego dotyczące Stowarzyszenia Rozwój Plus. Członkowie mają zadeklarować odejście, w przeciwnym razie grozi im usunięcie z partii. Rośnie napięcie między frakcjami, a w mediach społecznościowych pojawiają się ostrzeżenia i obelgi. W przypadku rozłamu Morawiecki może utworzyć swój klub w Sejmie, nawet jeśli część jego współpracowników zdecyduje się pozostać przy Kaczyńskim. Wśród wahających się członków jest europoseł PiS Daniel Obajtek. Większość Polaków ocenia Karola Nawrockiego jako lepszego prezydenta niż Andrzej Duda, wynika z badania UCE Research dla Onetu. Karola Nawrockiego wskazało 34,6% respondentów, podczas gdy Andrzeja Dudę 18%. Nawrocki cieszy się większym poparciem wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, natomiast Duda ma lepsze notowania wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Badanie przeprowadzono w dniach 15 do 17 lipca 2026 roku na próbie 1013 Polaków. Amerykańskie siły przeprowadziły 5-godzinny atak na Iran, celując w centra dowodzenia oraz systemy obrony. Nowo wybrany premier Wielkiej Brytanii, Andy Burnham, rozpoczął formowanie swojego gabinetu, w którym ministrem obrony został Wes Streeton. Donald Trump ogłosił nałożenie 50% ceł na niektóre towary z Kanady w odpowiedzi na dyskryminację amerykańskich produktów. Szef Federalnego Biura Śledczego

0: Jednak nie ma potrzeby ewakuacji ani podejmowania innych działań. Alarm dla ludności cywilnej będzie ogłoszony poprzez modulowany dźwięk syreny, zapowiedź słowną oraz żółty trójkąt w miejscach publicznych. Odwołanie alarmu również zostanie sygnalizowane dźwiękiem, komunikatem głosowym i odpowiednimi oznaczeniami. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
1: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Motoservice. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie kujawsko-pomorskim na drodze A1 przy węźle Torun Południe występują utrudnienia. Równolegle od 8 do 9 rano w województwie lubuskim na odcinku S3, a między węzłami Gorzów Wielkopolskim Południe, a Skwierzyna Zachód kierowcy napotkają ograniczenia. Do soboty 1 sierpnia do północy w województwie śląskim na drodze 44, a w Bieruniu trwają prace. W tej okolicy na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą remontują nawierzchnię i odwodnienie, a ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz jezdnią lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
3: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Rosyjskie drony zaatakowały w nocy miasto Sumy na Ukrainie, uszkadzając wieżowiec oraz powodując duży pożar w centrum handlowym. W wyniku ataku ranne zostały dwie osoby dorosłe oraz czworo dzieci, jednak ich obrażenia nie są poważne. Po pierwszym uderzeniu miały miejsce dwa kolejne ataki ze strony armii Rosji. Służby ratunkowe pracują na miejscu zdarzenia. Dobrze zaprojektowane miasta mogą wpływać na długość życia mieszkańców, a urbanistka Agnieszka Labes opracowała indeks miast długowieczności, który ocenia lokalizację pod kątem sprzyjania zdrowemu życiu. W Wilanowie statystycznie żyje się dłużej niż w Pradze, co jest wynikiem lepszej infrastruktury zdrowotnej oraz wyższego standardu życia. Labes podkreśla, że inwestycje w zielone przestrzenie oraz aktywność fizyczną przynoszą oszczędności w kosztach opieki zdrowotnej. Miasto Warszawa w odpowiedzi na pytania o badania dotyczące długości życia mieszkańców wskazało na wpływ pandemii COVID-19 na statystyki zdrowotne. W tym roku opublikowano raport dotyczący stanu zdrowia mieszkańców stolicy, jednak nie zawiera on danych o długości życia z podziałem na dzielnice. Szpital powiatowy w Mikołowie boryka się z zadłużeniem wynoszącym 33 miliony złotych, a lokalni politycy, w tym wiceburmistrz oraz sekretarz powiatu, zasiadają w jego radzie nadzorczej. Prezes szpitala, Katarzyna Muszak, wskazuje na niejasne dochody w swoim oświadczeniu majątkowym, a jeden z lekarzy, który zgłosił nieprawidłowości, ma zostać zwolniony. Mimo trudnej sytuacji finansowej, prezes została doceniona za zmniejszenie straty szpitala o 1 500 000 złotych. Działania w Radzie Nadzorczej szpitala są wynikiem podziału stanowisk w ramach koalicji lokalnych radnych. W Prawie i Sprawiedliwości pojawiły się spekulacje dotyczące zmiany kandydata na premiera z powodu narastających napięć w partii. Europoseł Tobiasz Bocheński jest jednym z nowych nazwisk, które są rozważane na to stanowisko. Konflikt w partii nasilił się po decyzji o zakazie działania jej członków w stowarzyszeniach, co wpłynęło na pozycję dotychczasowego kandydata, Przemysława Czarnka. Jacek Sasin ma wspierać Bocheńskiego, co może mieć znaczenie dla decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Amerykańskie siły zakończyły 10. nocny atak na Iran, koncentrując się na centrach dowodzenia, bazach rakietowych i systemach obrony powietrznej. Atak trwał 5 godzin, a dowództwo centralne Stany Zjednoczone, CENTCOM, opublikowało nagranie z uderzeń. W odpowiedzi na te działania Iran ogłosił eksplozję na dwóch tankowcach w cieśninie Ormaz oraz zamknięcie tej drogi morskiej. CENTCOM zapewnia, że ruch statków przez cieśninę Ormaz trwa, a amerykańskie siły są gotowe, aby pociągnąć Iran do odpowiedzialności za agresję wobec cywilnych marynarzy. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 9 do 10 rano w województwie zachodniopomorskim na S11 między Zegrzem Pomorskim a Koszalinem Zachód występują ograniczenia. Od 8 do 10 rano w województwie pomorskim na S7 między Gdynią Port a Wielkim Kackiem trwają prace na odcinku. Do soboty 1 sierpnia do północy w województwie śląskim na drodze 44 a w Bieruniu obowiązują ograniczenia. W województwie śląskim remontują nawierzchnię i odwodnienie. Równolegle na drodze S1 przy budowie węzła Kosztowy-Bielsko-Biała ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz przełożeniem na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła dziewiąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Demokraci planują zablokować eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie po śmierci amerykańskich żołnierzy w Iranie. Chuck Schumer, lider mniejszości w Senacie, podkreślił, że prezydent musi zakończyć ten konflikt i sprowadzić wojska do domu. Kongres ma przejąć kontrolę nad polityką wojenną, a planowane jest głosowanie nad roczną ustawą o polityce obronnej, która budzi kontrowersje z powodu braku mechanizmów nadzoru nad działaniami w Iranie. Ataki na irańskie obiekty trwają już dziewiąty dzień, co według administracji Stany Zjednoczone oznacza nową operację przeciwko Iranowi. Sąd skazał kierowcę na 15 lat więzienia za czołowe uderzenie w ojca i syna jadących motocyklem na Wisłostradzie, do którego doszło 10 lipca 2025 roku. Po wypadku sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, jednak został zatrzymany przez policję następnego dnia. W wyniku tego tragicznego zdarzenia zginęli 45-letni ojciec oraz 13-letni syn, który zmarł po przewiezieniu do szpitala. Prokuratura złożyła apelację, domagając się surowszej kary dla sprawcy. Profesor Antoni Dudek ocenił, że konflikt w Prawie i Sprawiedliwości jest autentyczny, co widać w emocjach członków partii. Zauważył, że Mateusz Morawiecki ma ograniczone możliwości przyciągania nowych wyborców, co może osłabić PiS. Stowarzyszenie Rozwój Plus, utworzone przez Morawieckiego, nie przyciąga nowych osób, a działa w nim jedynie jego frakcja. Ekspert wskazał, że rozłam w partii może sprzyjać Donaldowi Tuskowi w dążeniu do uzyskania samodzielnej większości. Kierowca, który prowadził pojazd na autostradzie A1 z 2,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, nie usłyszał zarzutów i został zwolniony z aresztu tego samego dnia. Obywatelskie zatrzymanie miało miejsce po tym, jak kierowca prowadził niebezpiecznie, omijając inne pojazdy i zbliżając się do barierek. Policja i prokuratura zostały powiadomione przez świadków incydentu, w tym ekipę telewizyjną. Prokurator z Lublińca podjął decyzję o braku postawienia zarzutów, co skutkuje wszczęciem wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Naczelny dowódca ukraińskich sił zbrojnych Oleksandr Syrski może zostać odwołany z powodu wzrastającej presji społecznej, której wyrazem są protesty w wielu miastach Ukrainy. Wśród postulatów protestujących znajduje się także kandydatura generała Michała Drapatego na jego następcę. Prezydent Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi na sytuację planuje podjąć decyzję w tej sprawie do piątku, 24 lipca. Wcześniej Syrski został mianowany na swoje stanowisko na początku 2024 roku, zastępując generała Waleria Załużnego. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Mateusz Morawiecki jest gotowy na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim w sprawie rezygnacji z działalności w stowarzyszeniach. Piotr Müller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, potwierdził, że nie ma planów na stworzenie nowej partii. Celem Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działanie w ramach Prawa i Sprawiedliwości oraz pluralizowanie poglądów w partii. Termin na podjęcie decyzji w tej sprawie upływa 23 lipca. Morawiecki pragnie pozostać w partii mimo chęci części członków Prawa i Sprawiedliwości do usunięcia niektórych stowarzyszeń. W Atenach, w pobliżu Akropolu, doszło do ataku nożem na dwóch turystów, parę o grecko-amerykańskim pochodzeniu. Mężczyzna odniósł poważne obrażenia, a kobieta lekkie. Napastnik został zatrzymany, wcześniej był znany policji za inny incydent. Lokalne władze podkreślają, że ataki nożem w Grecji są rzadkością. Mateusz Morawiecki w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślił potrzebę różnorodności w Prawie i Sprawiedliwości. Zwrócił uwagę, że partia ma szansę dotrzeć do różnych grup wyborców, a różnice zdań nie powinny być postrzegane jako zdrada. Krytykując obecny rząd, Morawiecki zaznaczył, że celem PiS jest ponowne zdobycie odpowiedzialności za Polskę oraz odsunięcie obecnej władzy. Podkreślił, że partia stoi przed wyborem, może zamknąć się w wąskim kręgu lub stać się wielkim obozem polskiej prawicy i centroprawicy. Morawiecki zadeklarował, że jego miejsce jest dalej w Prawie i Sprawiedliwości. Rosja planuje stworzenie nowego systemu obrony przeciwlotniczej do listopada, aby odpowiedzieć na rosnącą liczbę ataków dronów. Ukraina również ma trudności w skutecznym zwalczaniu bezzałogowych statków powietrznych, mimo wprowadzenia złożonego systemu obrony. Producenci uzbrojenia pracują nad nowoczesnymi technologiami, w tym radarami, systemami walki radioelektronicznej oraz dronami przechwytującymi. Amerykański laserowy system Leonidas zniszczył podczas testów jednocześnie 49 dronów. CEO wskazuje na potencjał nowych technologii w obronie przed dronami. Przyszłość obrony wymaga integracji różnych metod i technologii w odpowiedzi na ewolucję bezzałogowych statków powietrznych. Policjanci z Piaseczna zatrzymali 49-letniego mężczyznę w Tarczynie za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu, w której badanie alkomatem wykazało blisko 3 promile. Mężczyzna próbował wręczyć funkcjonariuszom łapówkę w wysokości 1470 zł, oferując dobre wakacje. Został aresztowany i usłyszał dwa zarzuty – prowadzenie w stanie nietrzeźwości oraz udzielenie korzyści majątkowej funkcjonariuszom. Za przestępstwo korupcyjne grozi mu kara do 10 lat więzienia. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Radio, music and memories. DHT.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Rząd Polski zgłosił chęć ulokowania centrum budowy rurociągów paliwowych w Polsce, co ma związek z rozbudową infrastruktury na wschód Europy, w tym do państw bałtyckich i Czech. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nowa infrastruktura ma zwiększyć bezpieczeństwo w regionie zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Centrum zarządzania projektem ma być kluczowe dla strategicznych interesów regionu. Decyzja ta wynika z dyskusji, które miały miejsce podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckim w lipcu w Ankarze. W tragicznym wypadku drogowym w Białce Tatrzańskiej zmarło 10-letnie dziecko. Kierująca samochodem kobieta straciła panowanie nad pojazdem, zjechała z drogi i uderzyła w płot. W pojeździe znajdowały się 4 osoby, w tym 3 dzieci, z których jedno odniosło poważne obrażenia. Mimo interwencji śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego, dziecko zmarło w szpitalu. Kierująca była trzeźwa, a krew pobrano do dalszych badań. Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, zasugerował partii Jarosława Kaczyńskiego, aby po męsku podjęła decyzję o rozstaniu, jeśli to konieczne. W swoim wystąpieniu wskazał również na szkody, jakie obecna sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości wyrządza całej prawicy. Bosak podkreślił, że niepewność w PiS negatywnie wpływa na wizerunek i jedność środowiska prawicowego. Olga Borisowa, była członkini grupy Pussy Riot, została skazana na 8 lat więzienia za antywojenną piosenkę oraz fałszywe informacje o rosyjskich siłach zbrojnych. Mimo że mieszka w Wielkiej Brytanii i czuje się bezpieczna, jej wyrok wpływa na codzienne życie, ograniczając możliwości podróżowania i spotkań z bliskimi. Presje wywierane na rodziny skazanych w Rosji prowadzą do izolacji oraz obaw o bezpieczeństwo najbliższych. Borisowa podkreśla, że wolność poza Rosją nie oznacza pełnej wolności, gdyż jej wyrok wciąż jej towarzyszy. W Mariupolu, w okupowanej części obwodu donieckiego, wybuchł poważny pożar po ataku ukraińskich dronów. Pożar miał miejsce na ulicy Topolinają, gdzie zapaliła się cysterna z paliwem. Mieszkańcy relacjonują widoczny z daleka ogromny słup czarnego dymu. Ukraiński think tank potwierdził, że drony atakowały centralną część miasta, a rosyjskie siły próbowały je zestrzelić. Do akcji gaśniczej zaangażowano strażaków z całego miasta. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: 24 hours a day, 7 days a week. Hits of 3 generations on

Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Niemcy i Wielka Brytania zacieśniają współpracę w zakresie polityki bezpieczeństwa poprzez tajny program rakietowy Deep Precision Strike. Celem projektu jest opracowanie pocisku o zasięgu 2000 km do roku 2034, co ma wzmocnić zdolności odstraszania Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Rosji oraz uniezależnić oba kraje od Stanów Zjednoczonych. Obecnie rozważane są dwie wersje pocisku. Niskolecący pocisk manewrujący oraz pocisk hipersoniczny. Niemieckie inwestycje w brytyjski przemysł obronny mają na celu rozwój technologii wojskowych oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Program ten oznacza nową erę współpracy w kwestiach bezpieczeństwa, której nie było od dziesięcioleci. Minister spraw zagranicznych Korei Północnej, Ko Sun-hui, spotkała się z rosyjskim ministrem Siergiejem Ławrowem w Moskwie, gdzie omówiono realizację umowy o partnerstwie z 2024 roku. Obie strony potwierdziły swój sojusz, a Rosja zapewniła Korei Północnej pełne wsparcie w działaniach przeciwko wrogim aktom. Korea Północna zadeklarowała nieograniczone poparcie dla polityki Rosji w kontekście konfliktu na Ukrainie, a współpraca obejmuje również wsparcie wojskowe. Warszawska policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o wywołanie chaosu na stacji centrum metra, gdzie wrzucił plecak na tory. Incydent miał miejsce w poniedziałek przed godziną 17, co skutkowało ewakuacją czterech stacji oraz paraliżem ruchu pociągów przez około 2 godziny. Sytuację monitorowały służby, w tym pirotechnicy, jednak prokuratura nie ujawnili jeszcze zarzutów ani motywu działania zatrzymanego. Dodatkowo, Straż Pożarna interweniowała na stacji Dworzec Gdański z powodu zadymienia. Prezydent Wołodymyr Zełenski rozważa zastąpienie naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandra Syrskiego generałem dywizji Michałem Drapatym. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższych dniach, a wśród kandydatów są również inne osoby. Zmiany te są rozważane w kontekście protestów, które wybuchły po dymisji ministra obrony Michała Fiodorowa, który oskarżał Syrskiego o blokowanie reform wojskowych. Sytuacja w kierownictwie resortu obrony staje się coraz bardziej napięta. Naukowcy z Uniwersytetu w Padwie w ramach projektu badawczego przeprowadzili zaawansowane analizy DNA całunu turyńskiego, identyfikując ślady ludzkiego DNA oraz zanieczyszczenia środowiskowe, które nagromadziły się przez wieki. Odkryto linie genetyczne typowe dla populacji Europy Zachodniej oraz Bliskiego Wschodu, w tym mitochondrialną linię charakterystyczną dla Żydów aszkenazyjskich, jednak część materiału pochodzi od osoby, która miała kontakt z całunem w czasach współczesnych. Dodatkowo, nowe analizy radiowęglowe wskazały, że nici z relikwiarza całunu pochodzą z okresu między 1451 a 1799 rokiem. Badania dostarczyły także informacji o bogatym mikrobiomie oraz obecności różnych zanieczyszczeń biologicznych, co podkreśla złożoną historię tego artefaktu. Naukowcy zaznaczają, że wyniki te nie rozstrzygają kwestii pochodzenia całunu, ale stanowią istotne uzupełnienie dotychczasowych badań. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: that stuff can wait.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Skarbiec Kremla boryka się z poważnymi problemami. CEO zmusiło rosyjski bank centralny do sprzedaży złota przez 6 kolejnych miesięcy w celu pokrycia deficytu budżetowego, który wyniósł prawie 6 bilionów rubli. W pierwszej połowie roku rezerwy złota zmniejszyły się o 1 400 000 uncji, co stanowi rekordowy spadek w ostatnich 25 latach. Sprzedaż złota przyniosła bankowi około 5 miliardów 600 milionów dolarów, które zostały wykorzystane do zrównoważenia budżetu. Rosyjski bank centralny sprzedaje złoto głównie rosyjskim bankom, aby uniknąć wyczerpania rezerw w juanach, które są jedyną pozostałą walutą dostępną do operacji rynkowych. Wiceprezydent Stany Zjednoczonej od Devance planuje przeprowadzkę do Middleburga w stanie Virginia. CEO wywołało protesty wśród mieszkańców tej niewielkiej miejscowości. Obawiają się oni hałasu, zwiększonego ruchu oraz dodatkowego zabezpieczenia wokół posiadłości Vance A, który zamierza wynająć część Wolve Hill Farm. Lokalne media donoszą o widocznych kolumnach SUV-ów oraz lądowaniu helikoptera Korpusu Piechoty Morskiej na farmie. Mieszkańcy wyrażają zaniepokojenie wpływem nowej rezydencji na swoją codzienność oraz atmosferę w miasteczku. W miejscowości Poroślkije w gminie Sokoły doszło do tragicznego wypadku, w którym samochód osobowy uderzył w konstrukcję wiaduktu kolejowego. Kierowca zginął na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Akcja ratunkowa obejmowała 4 zastępy straży pożarnej, które użyły narzędzi hydraulicznych do otwarcia wraku. Mimo prób ratunkowych, życia kierowcy nie udało się uratować. Wołodymyr Zełenski ogłosił kroki mające na celu deeskalację sporów z Polską, w tym otwarcie archiwów dotyczących wydarzeń na Wołyniu. Dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung ocenia, że ustępstwa ze strony Ukrainy mogą przyczynić się do zmniejszenia napięć między krajami. W Polsce zmieniają się nastroje społeczne wobec Ukrainy. CEO wiąże się z negatywnymi zachowaniami wobec ukraińskich uchodźców. Różnice w podejściu do konfliktu występują także w polskim rządzie. Jedna strona dąży do złagodzenia sporów, podczas gdy druga podkreśla kontrowersje związane z ukraińską armią powstańczą. Wymagana jest zmiana podejścia z obu stron, aby skutecznie rozwiązać te kwestie. W gminie Masłowice policjanci zatrzymali 57-letniego mężczyznę, który próbował uciec ciągnikiem rolniczym przed kontrolą drogową. Funkcjonariusze, zauważając nieprawidłowy tor jazdy, dali sygnał do zatrzymania, jednak kierowca przyspieszył. Po zatrzymaniu od mężczyzny wyczuwalny był silny zapach alkoholu, a alkomat wskazał wynik poza zakresem pomiarowym, co skutkowało pobraniem krwi do badań. Ustalono również, że mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania pojazdami, a ciągnik nie był zarejestrowany. Za niezatrzymanie się do policyjnej kontroli mężczyźnie grozi nawet do 5 lat więzienia. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W sobotę w Legnicy miała miejsce napaść na nastolatki z Ukrainy, a sprawczynią była kobieta z dziećmi. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, a atak prawdopodobnie miał podłoże narodowościowe. Funkcjonariusze zbierają dowody i przesłuchują świadków, aby ustalić okoliczności zdarzenia. Władze apelują o zgłaszanie wszelkich informacji mogących pomóc w ściganiu sprawcy. Premier Donald Tusk zapowiedział konsultacje dotyczące zmian w pakiecie zdrowotnym, mające na celu uniknięcie pretekstu do weta ze strony prezydenta Karola Nawrockiego. W przypadku przyjęcia maksymalnej stawki godzinowej, wynagrodzenia lekarzy wzrosną do 76 800 zł brutto miesięcznie. Tusk podkreślił, że rzetelne konsultacje społeczne są niezbędne, aby zapobiec obiekcjom ze strony prezydenta. Minister zdrowia ma przedstawić szczegóły dotyczące planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że obecność zagranicznych kontyngentów wojskowych w Ukrainie jest dla Rosji nie do przyjęcia. Pieskow wskazał, że Zachód planuje rozmieszczenie takich kontyngentów, co jest jednym z celów Rosji w wojnie z Ukrainą, mającym na celu zapobieżenie postawieniu wojsk Sojuszu Północnoatlantyckim na terytorium Ukrainy. Podkreślił, że sytuacja ta jest dla Rosji absolutnie nieakceptowalna. Polska przystępuje do Europejskiego Programu Budowy Konstelacji Satelitarnej IRIS-2, co ogłosił minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. System ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i niezależności w komunikacji satelitarnej, co jest odpowiedzią na aktualne zagrożenia, w tym wojny i zagrożenia hybrydowe. Polska będzie jednym z 6 kluczowych graczy w tym projekcie, a unijny komisarz Andrius Kubilius podkreślił znaczenie inwestycji w przestrzeń kosmiczną dla bezpieczeństwa Europy. Dalsze kroki obejmują podpisanie umowy dotyczącej budowy tego systemu. Prezydent Nikaragui Daniel Ortega ogłosił, że w kraju nie będą już organizowane żadne wybory, które mogłyby umożliwić opozycji przejęcie władzy. W swoim przemówieniu z okazji rocznicy rewolucji sandynistowskiej stwierdził, że dni, w których partie wspierane przez Stany Zjednoczone mogłyby wrócić do władzy, minęły na zawsze. Ortega, który sprawuje władzę od 2007 roku, wcześniej wprowadził kontrowersyjne reformy, w tym wydłużenie kadencji prezydenta do 6 lat oraz mianowanie żony na współprezydentkę. Rada Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych oskarżyła rząd o przekształcenie kraju w państwo autorytarne oraz o łamanie praw człowieka. Administracja Donalda Trumpa już wcześniej określiła rząd mianem dyktatury i nałożyła sankcje na ponad 2350 nikaraguańskich polityków. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
1: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Fundacja Martyna Wrockiej, założona w lutym 2026 roku, zebrała blisko 500 tysięcy złotych z darowizn. Na jej czele stoi Tomasz Krzemiński, a fundacja realizuje projekty dla dzieci, w tym interaktywny spektakl Kapitan Polska oraz warsztaty przeciw hejtowi. Fundacja współpracuje z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w zakresie organizacji wydarzeń promocyjnych. Do 15 lipca 2026 roku fundacja otrzymała 460 052 zł w darowiznach. Nowelizacja przepisów dotyczących ochrony zdrowia ma trafić do Sejmu na początku września, jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt ustawy PESEL-owej dotyczący jawności zarobków lekarzy został już podpisany, a pozostałe ustawy wymagają jeszcze konsultacji z lekarzami oraz związkami zawodowymi. Wprowadzenie nowych regulacji jest planowane w sierpniu. Ustawy mają na celu zapewnienie transparentności zarobków i ograniczenie umów z osobami fizycznymi oraz ułatwienie dostępu do usług medycznych. Sytuacja między Stanami Zjednoczonymi a Iranem staje się coraz bardziej napięta po śmierci amerykańskich żołnierzy. CEO budzi obawy wśród sojuszników Białego Domu. Donald Trump zapowiedział, że Iran zapłaci za straty, co może prowadzić do eskalacji konfliktu. Republikanie wyrażają zaniepokojenie ekonomicznymi skutkami wojny, zwłaszcza w kontekście rosnących cen ropy, które osiągnęły blisko $90 za baryłkę. Niektórzy doradcy prezydenta proponują alternatywne opcje militarne, które nie wymagają wysyłania żołnierzy do Iranu. Dalsza eskalacja konfliktu może negatywnie wpłynąć na koszty życia Amerykanów przed nadchodzącymi wyborami śródokresowymi. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Obajtek zadeklarował przynależność do partii i zapowiedział, że nie będzie członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus, kierowanego przez Mateusza Morawieckiego. Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że Obajtek złożył odpowiednie oświadczenie, co jest warunkiem koniecznym do pozostania w partii. Wcześniej kierownictwo PiS zobowiązało swoich działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, co może skutkować wykluczeniem z partii. W przyszłym tygodniu odbędzie się komitet polityczny PiS, który podejmie decyzje dotyczące członkostwa w partii. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Kacper Płażyński wysłał wezwanie przedsądowe do Marcina Horale, domagając się przeprosin oraz zapłaty 50 tysięcy złotych na rzecz Fundacji Łączy Nas Polska. Konflikt między politykami wybuchł po oskarżeniu Płażyńskiego przez Horale o stworzenie raportu mającego na celu oczernienie Karola Nawrockiego, co Płażyński określił jako kłamstwo. W partii PiS napięcia narastają również między innymi działaczami, co prowadzi do wzmożonych działań wewnętrznych. Działacze zaczęli poszukiwać kompromitujących informacji na temat swoich kolegów. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-DHT.
1: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 na drodze S6E w województwie pomorskim między węzłem Szemud a węzłem Luzino kierowcy napotkają utrudnienia w ruchu. Od jutra od 9 rano do środy 29 lipca do 17 na drodze A4 w Katowicach występują ograniczenia. W województwie śląskim na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz zostaje przełożony na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Również remontują tam nawierzchnię i odwodnienie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
2: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Węgierska prokuratura przeprowadziła przeszukanie w centrum serwerowym partii Fidesz, mając na celu zajęcie systemu łączności oraz baz danych ugrupowania. Przeszukanie jest częścią dochodzenia dotyczącego niegospodarności przy podziale 17 miliardów forintów z Narodowego Funduszu Kultury. Dyrektor do spraw komunikacji Fideszu, Bertelen Hawasi, oskarżył rząd o legalne unieszkodliwienie opozycji i określił tę sytuację jako bezprecedensową od czasów upadku reżimu komunistycznego w 1990 roku. Premier Węgier, Peter Magyar, potwierdził przeszukanie i oczekuje na wyjaśnienia od prokuratury. Prawo i Sprawiedliwość stawia ultimatum swoim parlamentarzystom w sprawie członkostwa w partii. Rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek ogłosił, że do czwartku wszyscy zainteresowani muszą złożyć deklaracje dotyczące przynależności. Ustanowiono zakaz przynależności do stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną, w tym Rozwój Plus. Obecnie około 130 parlamentarzystów złożyło deklarację o braku przynależności do takich stowarzyszeń. W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości podejmie kluczowe decyzje dotyczące dalszego członkostwa parlamentarzystów. Donald Trump, który przez lata deklarował chęć ograniczenia amerykańskiego zaangażowania na arenie międzynarodowej, obecnie zmienia swoje podejście. W kontekście sytuacji w Iranie i na Ukrainie, jego wcześniejsze obietnice stają się coraz trudniejsze do zrealizowania. Krótkoterminowe wyzwania międzynarodowe mogą wpłynąć na strategię, którą Trump zamierza przyjąć. Dalsze działania i decyzje w tej sprawie będą miały istotne konsekwencje dla polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna zaatakował swoją 65-letnią matkę nożem na balkonie w dzielnicy Mariendorf w Berlinie. Kobieta zmarła w szpitalu po odniesieniu poważnych obrażeń. Policja została wezwana przez świadków, którzy interweniowali na miejscu zdarzenia, a podejrzany, 43-letni syn, został zatrzymany po szamotaninie z funkcjonariuszami i również trafił do szpitala. Sąsiedzi wskazują, że mężczyzna wcześniej wykazywał niepokojące zachowania psychiczne. Ceny gazu ziemnego w Europie osiągnęły najwyższy poziom od 4 miesięcy, przekraczając 60 euro za megawattogodzinę. CO oznacza wzrost o 50% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Przyczyną tego wzrostu są obawy o transport surowców energetycznych oraz eskalacja konfliktów w regionie, w tym ataków na Iran. Eksperci wskazują na rosnące ryzyko geopolityczne jako stały element rynków energetycznych, co może wpłynąć na długoterminowe ceny. Dodatkowo, przewidywane niedobory gazu w Europie oraz rosnący popyt w Azji potęgują te obawy. Inwestorzy muszą brać pod uwagę niestabilną sytuację w cieśninie Ormaz przy formułowaniu swoich prognoz. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
0: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie pomorskim na drodze S6E między węzłem Przemód a węzłem Luzino kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Od jutra od 9 rano do środy 29 lipca do 17 w województwie śląskim na drodze A4 w Katowicach obowiązują ograniczenia na odcinku o numerze 340. Równolegle w województwie śląskim na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą remontują nawierzchnię i odwodnienie, a ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz zostaje przełożony na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: You are listening to the best internet radio station. This is DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Podkomisarz Krzysztof Janoszka został zdegradowany i wszczęto wobec niego postępowanie dyscyplinarne po tym, jak udzielił wywiadu dziennikarzowi Onetu. Policja zarzuca mu naruszenie zasad służbowych, argumentując, że nie miał prawa kontaktować się z mediami. Janoszka, autor książki i podcastów o nierozwiązanych morderstwach, w tym zabójstwie generał Marka Papały, twierdzi, że nie naruszył tajemnicy postępowania. Obawia się dalszych oskarżeń i zgłosił sprawę jako sygnalista do Biura Nadzoru Wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 82% Amerykanów popiera nałożenie surowszych sankcji gospodarczych na Rosję. W szczególności 84% respondentów zgadza się na sankcje wobec rosyjskich urzędników odpowiedzialnych za uprowadzanie ukraińskich dzieci. Dodatkowo 74% osób badanych opowiada się za zwiększeniem współpracy obronnej między Stanami Zjednoczonymi a Ukrainą. Poparcie dla wysyłania amerykańskiej broni do Ukrainy wynosi 52% wśród wyborców republikańskich. Wszelkie zapisy ustawy HR rok 2913, w tym dostarczanie broni, cieszą się większościowym poparciem wśród wszystkich grup politycznych. Gmina Stryków rozpoczęła budowę nowych schronów, uzyskując fundusze z rządowego programu ochrony ludności. Powstaną dwa schrony, mniejszy na 60 osób pod boiskiem szkolnym w Niesułkowie oraz większy na 120 osób pod miejskim targowiskiem. Burmistrz Strykowa, Piotr Ślęzak, podkreśla, że gmina będzie pierwszym samorządem w Polsce realizującym takie przedsięwzięcie. Mieszkańcy wyrażają uznanie dla działań burmistrza, jednak mają wątpliwości co do liczby miejsc schronowych w stosunku do liczby ludności w regionie. Inwestycja ma na celu zaspokojenie dotychczasowych braków w obiektach zbiorowej ochrony w gminie. Na autostradzie A4 w pobliżu węzła Kostomłoty na Dolnym Śląsku zderzyło się 7 pojazdów, w tym 2 samochody osobowe oraz bus. W wyniku wypadku nikt nie ucierpiał, jednak jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia został zablokowany. Korek przed węzłem Kąty Wrocławskie osiągnął ponad 15 km. Policja prowadzi działania wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Śmierć 42-letniego Abderrahima Fakira podczas interwencji policji w Bolonii wywołała poważne zamieszki. Protestujący, oburzeni nagraniem z zatrzymania, demolowali samochody i lokale, a także starli się z funkcjonariuszami. W wyniku zamieszek na ulicach miasta pozostawiono spalone pojazdy i zniszczone witryny sklepowe. Krewni zmarłego domagają się sprawiedliwości, a sytuacja przyciągnęła uwagę polityków, którzy spierają się o działania policji. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie pomorskim na drodze S6E między węzłem Przemód a węzłem Luzino kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Od jutra od 9 rano do środy 29 lipca do 17 w województwie śląskim na drodze A4 w Katowicach obowiązują ograniczenia na odcinku o numerze 340. Równolegle w województwie śląskim na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą remontują nawierzchnię i odwodnienie, a ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz zostaje przełożony na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchajcie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Działalność prezydenta Karola Nawrockiego pozytywnie ocenia 56% badanych, co stanowi najwyższy wynik od początku jego prezydentury. Negatywną ocenę wystawiło 37% respondentów, a 7% nie miało zdania. W przypadku Sejmu pozytywnie wypowiada się 27% ankietowanych, a dla Senatu wynik ten wynosi 31%. Sondaż przeprowadzony przez Centrum Badania Opinii Społecznej wskazuje na umacnianie się społecznego poparcia dla działalności prezydenta Nawrockiego. Badanie zrealizowano w dniach od 2 do 12 lipca 2026 roku na próbie 938 osób. Kętrzyn jest obecnie najbardziej wilgotnym miastem w Polsce, z opadami przekraczającymi 160 mm deszczu w lipcu, co jest dwukrotnie wyższe niż norma wynosząca około 80 mm. Prognozy wskazują na dodatkowe opady od 30 do 50 mm do końca miesiąca. W przypadku potwierdzenia tych prognoz, lipiec w Kętrzynie może stać się drugim najbardziej deszczowym lipcem od 1966 roku. W 2025 roku w tym mieście odnotowano rekordowe 218,1 mm deszczu, co czyni tamten lipiec najmokrzejszym w historii. Premier Węgier Peter Magyar zaprosił swojego poprzednika, Viktora Orbana, do publicznej debaty, podkreślając znaczenie otwartych dyskusji. W swoim wystąpieniu krytykował rządy Fideszu, wskazując na nadużycia w egzekwowaniu prawa oraz demontaż demokracji. Magyar zwrócił uwagę na problemy związane z cenami paliw oraz stan mediów publicznych pod rządami Orbana, wyraził nadzieję, że Orban znajdzie odwagę, aby przyjąć zaproszenie. Dotychczasowe wezwania Magyara do debaty przed wyborami nie przyniosły rezultatu. Dotacje rolnicze Unii Europejskiej dla sektora hodowli zwierząt i uprawy zbóż przyczyniły się do wzrostu cen owoców i warzyw, co ogranicza dostęp do zdrowej diety, wynika z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych. W latach 2021-2025 koszt zdrowej diety w Europie wzrósł o 36%, co jest znacznym wzrostem w porównaniu do średniego światowego poziomu wynoszącego 25%. Wskazano na potrzebę zmiany dotacji, aby wspierały produkcję zdrowej żywności oraz na konieczność większych inwestycji w innowacje w tym sektorze. Komisja Europejska planuje działania mające na celu zwiększenie produkcji roślin strączkowych, jednak zmiany w polityce rolniczej mogą wymagać czasu. Rząd przyjął projekt ustawy, który podwyższa akcyzę na e-papierosy, urządzenia do waporyzacji oraz płyny do tych produktów. Stawka na urządzenia wzrośnie z 40 do 50 zł, a podatek od płynu z 11 zł do 2,20 zł za mililitr. Resort finansów wskazuje, że zmiany mają na celu ograniczenie konsumpcji, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem podwyższonej stawki akcyzy na płyn do e-papierosów, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy Wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Dawid Kacprzyk miał przepracować 732 godziny w szpitalu brudnowskim w ciągu 125 dni. Jednak kontrola wykazała niespójności w dokumentacji jego pracy. Wyniki tej kontroli zostały przekazane do prokuratury. Kacprzyk pracował również w szpitalu południowym, gdzie w ciągu roku zarobił 1,6 miliona złotych. Prokuratura prowadzi dwa postępowania dotyczące nieprawidłowości w szpitalu południowym oraz oskarżeń o odpowiedzialność Kacprzyka za śmierć pacjentów. Rezygnacja Jens Spahna, kluczowego sojusznika Friedricha Merza, stwarza nowe możliwości dla niemieckiego kanclerza. Merz planuje rekonstrukcję rządu, co ma na celu poprawę stabilności koalicji oraz zdystansowanie się od niepopularnego wśród lewicowych polityków Spahna. Odejście Spahna może pomóc w zapobieganiu wzrostowi skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec w nadchodzących wyborach regionalnych. Merz zamierza również wprowadzić istotne reformy, w tym dotyczące systemu emerytalnego, aby poprawić notowania rządu. Wśród kandydatów na nowego przewodniczącego frakcji CDU w Bundestagu znajdują się bliscy sojusznicy Merza. W środę na Nowogrodzkiej odbędą się rozmowy kolejnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy dotychczas wspierali Mateusza Morawieckiego. Odejście Daniela Obajtka ze Stowarzyszenia Rozwój Plus zostało zinterpretowane jako wyraz lojalności wobec Jarosława Kaczyńskiego, co wprowadza niepewność w obozie Morawieckiego. Kaczyński preferuje konfrontację zamiast współpracy, a przyszłość Morawieckiego w partii pozostaje niepewna. Morawiecki planuje duże spotkanie swojego środowiska na 31 lipca. Nowa obwodnica Pułtuska została otwarta, a jej długość wynosi 16,8 km. Budowa rozpoczęła się w czerwcu 2021 roku, a wartość kontraktu wyniosła 442 miliony złotych. Obwodnica obejmuje odcinek drogi krajowej nr 61 oraz 3 km drogi krajowej nr 57, a na trasie wybudowano 4 węzły drogowe. Projekt jest częścią rządowego programu budowy 100 obwodnic w latach 2020-2030, dofinansowanego z funduszy unijnych. Mieszkańcy Pułtuska oraz kierowcy podróżujący trasą z Warszawy w stronę Mazur mogą już korzystać z nowej infrastruktury. Operacja Kot w butach to tajna akcja izraelskiego wywiadu, mająca na celu odsunięcie ajatollahów od władzy, w której Mossad rozważał wsparcie Mahmuda Ahmadinejada. Plan nie powiódł się z powodu zakłóceń wywołanych przez Kurdów, Turcję oraz Stany Zjednoczone. Artykuł porusza również napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, wskazując na narastającą frustrację, która może zagrażać strategicznemu partnerstwu. Dalsze kroki w tej sprawie nie zostały określone. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. W nocy 21 lipca w pobliżu Rumunii został trafiony tankowiec Gaz Lisbon, który płynął do Ukrainy, co spowodowało rany u 3 członków załogi. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha potępił ten atak jako przykład rosyjskiego terroru i ostrzegł przed zagrożeniem dla bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym. Wezwał także do nałożenia surowszych sankcji na Rosję oraz do zwiększenia presji na zakończenie wojny. Sybicha podziękował Rumunii za sprawną akcję ratunkową. Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie wojsko może wkrótce przeprowadzić atak na irańskie magazyny uranu, a każde irańskie obiekty związane z bronią jądrową będą celem amerykańskich ataków. Prezydent ostrzegł, że ewentualne uderzenia Stany Zjednoczone mogłyby sprawić, iż Iran będzie potrzebował 20 do 25 lat na odbudowę kraju. W odpowiedzi na groźby ze strony rebelantów Houthi, Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone są przygotowane na każdą sytuację. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski skomentował aferę w Szpitalu Południowym, wskazując na bezczelność byłego pracownika, Dawida Kacprzyka, który już nie jest związany z placówką. Trzaskowski zapewnił, że zostały wyciągnięte konsekwencje, a nowa ekipa zarządzająca ma zapobiec powtórzeniu się podobnych sytuacji. Podkreślił również, że w spółkach miejskich nie będą zasiadać politycy, a zaufanie do szpitali w Warszawie wymaga odbudowy. Dodał, że obecny stan ochrony zdrowia odzwierciedla szersze problemy w kraju. W środę nad Polską zbliży się antycyklon Moritz, co przyniesie przelotne opady deszczu, szczególnie na północy kraju. Temperatura osiągnie maksymalnie 22 stopnie Celsjusza, z obszarami, gdzie będzie chłodniej, w granicach 17 do 19 stopni. Przewidywane są także możliwe burze oraz silniejszy wiatr. W nocy prognozowane są przelotne opady i spadek temperatury do około 9 do 14 stopni Celsjusza. Paweł Kukiz pozytywnie ocenił utworzenie nowej partii przez Mateusza Morawieckiego, twierdząc, że może to przynieść korzyści dla prawej strony politycznej. Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus. CEO spotkało się z krytyką niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Kukiz zauważył, że PiS utrzyma swój elektorat, a nowa partia może przyciągnąć wyborców zainteresowanych rozwojem. Sugerował również możliwość wspólnej listy z PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych w 2027 roku, aby odsunąć Donalda Tuska od władzy. Niektórzy członkowie Stowarzyszenia Morawieckiego zaprzeczają jednak doniesieniom o ich odejściu z PiS. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.

0: The Big Rock.
1: The Big Rock. Keeping the music alive.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Radosław Sikorski ostrzega przed możliwymi prowokacjami Rosji w Polsce, które mogą przyjąć formę ataków pod fałszywą flagą. Polityk przypomniał o incydentach z września 2025 roku, kiedy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. Podkreślił, że Rosja może próbować dezinformacji związanej z przejętymi ukraińskimi dronami. Sikorski zaznaczył, że zwiększona świadomość Polaków na temat działań Rosji może zniechęcić Putina do podejmowania agresywnych kroków. W kontekście krajowej polityki skrytykował Zbigniewa Ziobrę za jego działania oraz wyjazd do Stanów Zjednoczonych. W Rosji trwają ataki na magazyny firmy Wildberries, kluczowego operatora logistycznego, co zdaniem ukraińskiego dziennikarza Witalija Portnikowa może prowadzić do katastrofy gospodarczej kraju. Portników wskazuje, że zniszczenie tych obiektów może zastąpić efekty sankcji, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wildberries odgrywa istotną rolę w rosyjskim handlu elektronicznym, a jej infrastruktura jest kluczowa dla logistyki. W przyszłości ataki mogą objąć także inne ważne elementy rosyjskiej gospodarki, takie jak platforma Ozon i Yandex. Mateusz Morawiecki podczas spotkania z członkami klubu Gazety Polskiej w Ulinie Wielkiej zadeklarował swoje przywiązanie do Prawa i Sprawiedliwości oraz zwrócił się do partyjnych oponentów, apelując o zaprzestanie działań mających na celu jego wypchnięcie z partii. W kontekście wewnętrznych napięć Morawiecki podkreślił, że jego stowarzyszenie Rozwój Plus zamierza pozostać w PiS, a rozmowy z kierownictwem partii wciąż trwają. W odpowiedzi na wezwanie kierownictwa PiS, niektórzy członkowie partii już złożyli oświadczenia o wystąpieniu ze stowarzyszeń. Rzecznik PiS, Rafał Bochenek, poinformował, że obecnie nie ma zaplanowanego spotkania między Morawieckim a prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Zmarł ksiądz profesor Andrzej Szostek, były rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Należał do grona najwybitniejszych polskich etyków, a jego badania obejmowały m.in. zagadnienia związane z etyką, antropologią oraz myślą filozoficzną Karola Wojtyły. Pełnił funkcję rektora KUL w latach 90. i był autorem około 200 prac naukowych. Wśród licznych odznaczeń w 2021 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Lublin. Jego wkład w życie akademickie oraz publiczne zostanie zapamiętany jako wyrazisty i potrzebny głos. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział zdecydowane działania wobec Iranu, mówiąc o potencjalnym uderzeniu w obiekty związane z bronią jądrową. W trakcie spotkania z prezydentem Libanu, Donald Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone nie planują wycofania się z regionu, a ich misja w tym zakresie nadal trwa. Wskazał również na zagrożenie ze strony wspieranych przez Iran rebeliantów Huti, którzy grożą blokadą morską Arabii Saudyjskiej. Trump zaznaczył, że w przypadku realizacji tych zamiarów, Stany Zjednoczone odpowiednio zareagują. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

0: keeping the music alive. The Big Rock.
1: Merry Christmas.

0: The Big Rock.
1: The Big Rock. Keeping the music alive.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Mychajło Drapaty został mianowany nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, co ogłosił Wołodymyr Zełenski. Oleksandr Syrski, który pełnił tę funkcję przez 2 lata, pożegnał się z nią. Prezydent Ukrainy podkreślił, że decyzja o aktualizacji konfiguracji Generalnego Dowództwa Sił Zbrojnych jest konieczna w kontekście dalszej obrony kraju. Wołodymyr Zełenski docenił dotychczasowe osiągnięcia Syrskiego, w tym obronę Kijowa oraz operacje w Charkowie i Kursku. Donald Tusk przeprowadził telefoniczną rozmowę z nowym premierem Wielkiej Brytanii, Andy Burnhamem, którą ocenił jako przyjazną i obiecującą. Tusk wyraził przekonanie o bliskiej współpracy obu krajów w najważniejszych sprawach. Andy Burnham, który objął urząd w poniedziałek, zapowiedział wprowadzenie największych zmian od 40 lat w polityce i gospodarce, skupiając się na decentralizacji władzy i uprzemysłowieniu kraju. Dalsze działania obu rządów mają na celu wzmocnienie relacji polsko-brytyjskich. Daniel Obajtek opuścił Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, jednak stanął w obronie jego pozycji w Prawie i Sprawiedliwości. Europoseł PiS podkreślił znaczenie jedności w partii i sprzeciwił się wyrzuceniu byłego premiera z ugrupowania. W przyszłym tygodniu Komitet Polityczny PiS podejmie decyzje dotyczące członkostwa parlamentarzystów. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że nie zamierza opuszczać partii mimo zewnętrznej presji. Obajtek apeluje o spokój w PiS, wskazując na wspólnego wroga poza partią. Mateusz Morawiecki zadeklarował, że chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, mimo prób wypchnięcia jego stowarzyszenia Rozwój Plus z partii. Zarzucił niektórym politykom PiS intrygi, które mogą wpłynąć na poparcie ugrupowania. W odpowiedzi na sytuację, grupa Morawieckiego zamierza dążyć do utrzymania jedności w partii oraz nawiązywać nowe kontakty z byłymi członkami PiS. W PiS przyjęto uchwałę, która zobowiązuje działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń politycznych, co dotyczy również Rozwoju Plus. Zachodni partnerzy Ukrainy wzywają prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do szybkiego rozwiązania kryzysu w kierownictwie wojskowym po odwołaniu ministra obrony Michała Fedorowa. Kryzys nasilił się po publicznej krytyce naczelnika sił zbrojnych, co doprowadziło do protestów w 16 miastach. Obowiązki ministra obrony przejął Dżuchen Chmara, a Zełenski rozważa zmiany w wojsku, poszukując zaufanych liderów. Wśród potencjalnych kandydatów na nowego naczelnika wymienia się kilku wojskowych. Odejście obecnego naczelnika mogłoby symbolicznie oznaczać zerwanie z sowiecką przeszłością wojskową Ukrainy. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: The Big Rock.
1: The Big Rock. Keeping the music alive.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrii Sybicha, wyraził wdzięczność Radosławowi Sikorskiemu za jego stanowcze słowa po ataku na 67-letniego mężczyznę w Poznaniu, który interweniował w obronie ukraińskiego chłopca. Sikorski skrytykował nienawiść narodowościową i zaapelował o opamiętanie. Policja zatrzymała dwie osoby podejrzane o pobicie seniora. Sybicha podkreślił znaczenie wzajemnego szacunku i solidarności, dziękując również polskiej policji oraz obywatelom za ich reakcję na takie incydenty. Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił zmiany nazwy partii Grzegorza Brauna, Konfederacji Korony Polskiej, która miała zyskać jego imię i nazwisko. Wniosek o zmianę został złożony 20 maja 2026 roku, a decyzja zapadła 22 czerwca i nie jest jeszcze prawomocna. Grzegorz Braun liczył na to, że zmiana nazwy zwiększy poparcie partii o 0,5% i pomoże wyróżnić ją na tle innych ugrupowań. Powód decyzji sądu nie został ujawniony, a szczegóły będą zawarte w pisemnym uzasadnieniu. Francuski parlament przyjął ustawę zakazującą dzieciom poniżej 15 roku życia korzystania z mediów społecznościowych oraz używania telefonów komórkowych w liceach. Ustawa, wspierana przez prezydenta Emmanuela Macrona, wejdzie w życie od 1 września dla nowych kont, a istniejące konta będą stopniowo zamykane do 1 stycznia 2027 roku. Platformy społecznościowe będą musiały wprowadzić systemy weryfikacji wieku, jednak ustawa nie precyzuje, jak mają to zrobić. Francja jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej wprowadza takie ograniczenia wiekowe, a Macron zapowiedział dalsze działania w celu ochrony dzieci w internecie. Kaylee Huttle, niesłysząca aktorka znana z serii filmów o King Kongu i Godzilli, zginęła w tragicznym wypadku samochodowym w Maryland. Do zdarzenia doszło we wtorek o godzinie 3 nad ranem, gdy pojazd, w którym podróżowała, zjechał z drogi i uderzył w przepust. Huttle miała 19 lat, a na miejscu wypadku stwierdzono jej zgon, podczas gdy kierowca został przewieziony do szpitala z niezagrażającymi życiu obrażeniami. Szkoła, do której uczęszczała, wydała oświadczenie, wyrażając żal z powodu jej śmierci i wsparcie dla rodziny oraz przyjaciół. Donald Trump zapowiedział, że wojsko Stanów Zjednoczonych niedługo uderzy w miejsce, w którym Iran potencjalnie przechowuje zapasy uranu, ostrzegając, że kraj ten będzie potrzebował 25 lat na odbudowę po ataku. Prezydent Stanów Zjednoczonych odniósł się także do zagrożenia ze strony wspieranych przez Iran rebeliantów Huti, którzy ogłosili zamiar blokady Morza Czerwonego, zaznaczając, że Stany Zjednoczone są gotowe na odpowiedź w tej sprawie. Trump podkreślił, że nie zamierza wycofywać się z działań wobec Iranu i że każdy obiekt związany z bronią jądrową zostanie zaatakowany z dużą siłą. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.
2: This is Radio.

0: The Big Rock.
1: Rock.
0: Rocking the stockings.
2: Wiadomości Radia DHT. News.
3: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Michajło Fedorów, były minister obrony Ukrainy, wyraził uznanie dla nowego dowódcy sił zbrojnych, generała Michajła Drapatego, twierdząc, że jego przybycie oznacza głos zmiany, który da Ukrainie nową nadzieję. Fedorów, który pełnił swoją funkcję przez 6 miesięcy, oskarżał swojego poprzednika, Oleksandra Syrskiego, o blokowanie reform. Jego dymisja w zeszłym tygodniu wywołała masowe protesty w kraju. W odpowiedzi na te wydarzenia Syrski przeprosił Fedorowa w osobnym felietonie. Fedorów podkreślił, że zmiany w kierownictwie są konieczne dla postępu Ukrainy. Morgan Rogers, świeżo upieczony brązowy medalista Mistrzostw Świata, dołączył do Chelsea, podpisując kontrakt obowiązujący do 2033 roku. Wartość transferu wyniosła według doniesień brytyjskich mediów 117 milionów funtów, co czyni go najdroższym brytyjskim piłkarzem w historii. Chelsea opublikowała w mediach społecznościowych wideo potwierdzające pozyskanie zawodnika, który wyraził swoje podekscytowanie nowym projektem oraz kierunkiem, w jakim zmierza klub. Nowym menedżerem Chelsea jest Hiszpan Xabi Alonso, a klub stara się odbudować po słabym sezonie, kończącym się na 10. pozycji w lidze. Arsenal, lokalny rywal Chelsea, również starał się o pozyskanie Rogersa. Górnik Zabrze przegrał z Fenerbahçe Stambuł 1-0 w pierwszym meczu eliminacji Ligi Mistrzów. Bramkę dla gospodarzy zdobył Taliska w 37. minucie. Mimo przewagi tureckiej drużyny, Zabrzanie zdołali obronić się przed wyższą porażką, co daje im szansę przed rewanżem w Zabrzu. Kluczowe będą poprawki w grze Górnika, aby uniknąć odpadnięcia z eliminacji. Pasażer przylatujący z Bułgarii został usunięty z samolotu przez strażników granicznych po tym, jak próbował wejść do kabiny pilotów i nie słuchał poleceń załogi. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i po lądowaniu wykazywał agresywne zachowanie, co skutkowało użyciem kajdanek oraz wezwaniem policji. Po wytrzeźwieniu zapadnie decyzja o jego dalszym ukaraniu. W innym incydencie obywatel Polski został ukarany mandatem za żart o bombie w walizce podczas kontroli na lotnisku, a pasażer przylatujący ze Szwajcarii również otrzymał mandat za wulgarne zachowanie na pokładzie. Strażnicy graniczni podkreślają, że wszelkie informacje o materiałach wybuchowych traktowane są z najwyższą powagą. Gmina Osiek w województwie świętokrzyskim zmaga się z konsekwencjami silnych nawałnic oraz trąby powietrznej, które wystąpiły w weekend. Straty wstępnie oszacowano na ponad 1 000 000 zł, a najdotkliwiej ucierpiała miejscowość Ossala, gdzie jeden z budynków stał się niezamieszkalny. W wyniku nawałnic Straż Pożarna interweniowała łącznie 25 razy, głównie usuwając powalone drzewa i zabezpieczając uszkodzone budynki. Gmina planuje jak najszybsze przekazanie wniosków o wsparcie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Mieszkańcy mogą liczyć na doraźną pomoc oraz wsparcie na odbudowę budynków mieszkalnych z funduszy państwowych. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
2: Really good music.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump wyraził chęć, aby Gianni Infantino, prezydent Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej, został nowym sekretarzem generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Infantino miałby zastąpić Antonio Guterresa, którego kadencja kończy się w tym roku. Wybór Infantino mógłby oznaczać odejście od zasady geograficznej rotacji w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nie wiadomo, czy Infantino rozważa kandydowanie, a jego potencjalnymi rywalami są Michel Bachelet i Rafael Grossi. Niewielki samolot Piper J3C-65 spadł na dom w Fellshire w Teksasie, jednak żaden z domowników nie odniósł obrażeń. Pilot, który miał niewielkie rany, został przewieziony do szpitala Memorial Hermann Cattie. Federalna Administracja Lotnictwa Stany Zjednoczone rozpoczęła dochodzenie w sprawie tego incydentu. Lokalne władze poinformowały, że samolot próbował wylądować na pobliskim lotnisku, ale nie udało mu się to. Na miejscu zdarzenia interweniowało kilkanaście jednostek straży pożarnej, które musiały odciąć dopływ prądu z powodu wyciekającego paliwa. Daniel, któremu na głowie zaplątała się siatka maskująca, został zauważony w Bierkowicach. Weterynarz próbuje pomóc zwierzęciu, które ma problemy z widzeniem oraz jedzeniem. Rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole podkreśla, że sytuacja ta jest przykładem zagrożeń, jakie śmieci w lesie stwarzają dla dzikich zwierząt. Zdarzenia takie jak nałożenie opony na poroże przez jelenia ilustrują powagę problemu. Nowe przepisy wprowadzone przez Unię Europejską mają na celu ograniczenie takich przypadków. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ostrzegł przed potencjalnymi rosyjskimi prowokacjami wymierzonymi w Polskę, wskazując na możliwość użycia przejętych ukraińskich dronów. Podkreślił, że Rosja z powodu niepowodzeń w Ukrainie może próbować dzielić Sojusz Północnoatlantycki, ale takie działania mogą zostać zminimalizowane przez odpowiednie przygotowanie i ostrzeganie przed dezinformacją. Sikorski odniósł się również do wypowiedzi kandydata na premiera, stwierdzając, że jego antyzachodnia postawa sprzyja interesom Kremla. W kontekście sprawy Zbigniewa Ziobry minister zaznaczył, że powinien on wrócić do Polski, aby zmierzyć się z zarzutami. 60 turystów, w tym dzieci i osoby starsze, zgłosiło objawy zatrucia po skorzystaniu z hotelowego basenu na wybrzeżu Costa del Sol. Część z nich została przewieziona do szpitala Costa del Sol, a inni otrzymali pomoc na miejscu. Przyczyną incydentu mogła być awaria urządzeń kontrolujących parametry wody, co skutkowało niewłaściwym poziomem chloru i pH. Po zdarzeniu basen został zamknięty, a laboratorium z Malagi przyjechało na teren hotelu w celu badania wody. Jednak nie potwierdzono żadnych nieprawidłowości. Hotel odmówił komentarza w sprawie sytuacji. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: You've got the best plan. In one place, this is DHT

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Premier Donald Tusk ogłosił w mediach społecznościowych otwarcie obwodnicy Półtuska, która ma długość 19,5 km. Budowa obwodnicy rozpoczęła się w 2021 roku i została zrealizowana przez firmę Strabag Spółka z OO. W związku z otwarciem obwodnicy rząd opublikował projekt nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, który ma na celu rozszerzenie wsparcia dla budowy dróg krajowych w miastach na prawach powiatu. Dodatkowe środki budżetowe mają być przekazywane do funduszu w latach 2027-2030, co ma umożliwić sfinansowanie nowych inwestycji. Mateusz Morawiecki zadeklarował, że za wszelką cenę chce pozostać w Prawie i Sprawiedliwości oraz nie prowadzi rozmów z innymi partiami politycznymi. Podczas spotkania z mieszkańcami województwa małopolskiego podkreślił, że w PiS są intryganci, którzy starają się go i jego zwolenników wypchnąć z partii. Morawiecki wyraził nadzieję, że w PiS nie dojdzie do rozłamu, a jego stowarzyszenie Rozwój Plus będzie mogło kontynuować działalność. W ubiegłą środę kierownictwo PiS zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń politycznych, a termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek, 23 lipca. Dwóch węgierskich turystów zostało rażonych piorunem w niedzielę na szczycie Hełkuppet w paśmie górskim Rax w Alpach Wschodnich. W wyniku uderzenia jeden z mężczyzn, mający 25 lat, spadł około 30 metrów w dół zbocza i odniósł poważne obrażenia. Drugi turysta, również ranny, zdołał wezwać pomoc.